wszystkich tych, którzy interesowali się jako taką muzyką i chcieli ją zatrzymać na troszeczkę dłużej niż tylko na te kilka minut, kiedy mieli okazję posłuchać w radiu. Za 10 minut godzina 9, Radio Mix do godziny 10. Znalazłem to, co nie mogłem znaleźć przed Natalią Mojangą. To takie nietypowe święta na dzień dzisiejszy. Dzisiaj Światowy Dzień Turystyki, co niektórzy na pewno się cieszą, bo jeżdżą na lewo i na prawo, wzdłuż i wszerz, zwiedzają wszystko to, co się da. Również Międzynarodowy Dzień Głuchych, Światowy Dzień Rzek. I jeżeli chodzi o Polskę, to Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, Święto Wojsk Obrony Terytorialnej i Święto Infrastruktury Wojskowej. To tyle, jeśli chodzi o takie święta nietypowe, które również każdego dnia występują. 604-684-7561, numer do naszego studia do godziny 10. Nasza linia jest otwarta i e-mail radiomix.mix. Pisane razem @gmail.com, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. O tym, że 24 godziny na dobę, to już nawet nie mówiłem, bo wszyscy o tym wiedzą. Co w dzisiejszej naszej audycji? No, tak drobnym walczykiem tą pierwszą niedzielę do godziny 10 spędzimy razem. Kilka nowości, nie aż tak dużo jak tydzień temu, ale trochę się znalazło, na pewno by się znalazło na całą audycję, ale też chciałbym, żebyście posłuchali czegoś innego. Obrazki to grupa, która należała, czy należy nawet do tak zwanego rocka progresywnego i jeszcze jeden zespół z tak zwanego gatunku, z tegoż gatunku wystąpi dosłownie za kilka minut z wielką przyjemnością. Będę miał go okazję wam zaprezentować, aczkolwiek już kilka razy w naszej audycji występował. Może kilka słów o serialu Lalka, który no wywołał sporo kontrowersji do tego stopnia, że nawet premier Donald Tusk napisał w swoim serwisie: każdy ma prawo do swojej oceny, tylko błagam, nie pozabijajmy się przy tej okazji. Tyle Donald Tusk. Jeśli mieliście okazję oglądnąć, to zadzwońcie, może podzielcie się waszymi opiniami. Ja oglądałem cały serial i muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podobał. Naprawdę. I bardzo gorąco polecam. Nawet jeśli wam się nie będzie podobał, to warto zobaczyć naprawdę ten serial. A 30 września, o ile się nie mylę, na ekranach kin, dobrze, 30 września wejdzie kinowa wersja Lalki, w której występują m.in. Marcin Dorociński jako właśnie on, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat. No ale o tym jeszcze będziemy mówili. I co jeszcze? I to chyba wszystko. Kilka ogłoszeń, nie za dużo, bo nie za dużo do nas dochodzi. Aha, i jedna bardzo ważna wiadomość. Nie będzie wyników polskiej ekstraklasy, ponieważ w tej chwili w Europie Liga Narodów. Także polska ekstraklasa odpoczywa, wraca dopiero za tydzień. Ale chociaż ktoś tam gra. Polska zremisowała z Bośnią Hercegowiną 0-0 bez komentarza. No dobrze, to by chyba było na razie tyle. Na naszym zegarze za 7 minut godzina 9, Radio Mix do godziny 10, 100.5 FM w niedzielę, 27 dzień września. Bem i Beck, powrotna bossa nova w Radio Mix.

Zespół Bem i Bek w powrotnej bossa nowej. Za 40 sekund godzina 9 w niedzielę, 27 dzień września, pierwsza niedziela jesieni, jeśli chodzi o Radio X i ogólnie pierwsza niedziela jesieni roku 2026 roku. Nawet się nie obejrzycie, nawet nie zdążycie zaglądnąć, co za waszym rogiem. A już święta przyjdą do nas. Trochę jeszcze zostało, ale naprawdę sami o tym wiecie, że bardzo szybko ten czas mija. W najbliższą środę 30...